skandalopadu, szaleństwo karopadu, szuba prada. Łaksza padu, ja mam brata, Bóg się parła, syna stada. Na Indra padę padu, manda padu, kakindana. Uru mamanda ka padu, ja moja nyudantata. Padu manda kate padu,